spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie. Zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas, tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas, wiele jest w nas ciepła. Yeah.

0: Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że granica polsko-białoruska jest obecnie najlepiej strzeżoną granicą w całej Unii Europejskiej.
1: Od 1 stycznia, dzięki naszej misji operacji Podlasie, współdziałając ze Strażą Graniczną i Policją, modernizacją zapory, optoelektroniką, siłami szybkiego reagowania, nową filozofią operacji Bezpieczne Podlasie, ta presja spada.
0: Polska intensyfikuje pracę nad zabezpieczeniem wschodniej granicy. W ramach programu Tarcza Wschód już teraz zabezpieczono około 100 km granicy z Rosją i Białorusią, a do końca roku liczba ta ma przekroczyć 200 km. To największy od lat projekt umocnień i inwestycji w bezpieczeństwo granic, którego celem jest skuteczne odstraszanie potencjalnych agresorów i zapewnienie maksymalnej ochrony dla mieszkańców oraz infrastruktury kraju.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko.

0: co ważne i aktualne.
1: 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Bora-Komorowskiego rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej Europie. Walki planowane na kilka dni trwały ponad 2 miesiące. Celem Powstania Warszawskiego było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji, trwającej od września 1939 roku. Do walki w Warszawie przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Jedynie co czwarty z nich dysponował bronią w chwili rozpoczęcia walk. Zryw zakończył się kapitulacją, a Warszawa została niemal doszczętnie zniszczona. Mimo militarnej porażki, Powstanie Warszawskie zapisało się w historii jako symbol odwagi, niezłomności i dążenia do wolności. Dla kolejnych pokoleń Polaków pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku, mówi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki.
2: Powstanie warszawskie było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu, który zrodził się właśnie z tego, kim jesteśmy, i wielkiego tragizmu, który zrodził się z siły dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, które ręka w rękę, Hitler ze Stalinem, w roku 1939 najpierw zaczęli dewastować i wymazywać Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią z map, a w roku 1944, mimo że już nie byli w sojuszu dyplomatycznym ani militarnym, to mentalnie wciąż byli razem, a Niemcy blok po bloku, z precyzją mordowali naszą ukochaną stolicę, a Sowieci pozwalali tej stolicy umierać. Ten sojusz nie skończył się w roku 1941, tylko trwał. I to obie siły chciały zniszczyć Rzeczpospolitą Polską i Powstanie Warszawskie także. O tym mówi, o tym powinniśmy pamiętać.
3: Pamiętam, że jako młody chłopak podszedłem kiedyś do Marka Edelmana. Nie wiedziałem, co powiedzieć i wydukałem z siebie. Moim marzeniem zawsze było pana poznać.
1: Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski.
3: On położył mi rękę na ramieniu i powiedział: chłopcze, ale masz prozaiczne marzenia. Bo te marzenia pokolenia powstańców były zupełnie inne, znacznie większe. Marzenia o wolności, o niepodległości, o wspaniałej Warszawie, która powstanie z ruin, która będzie kiedyś wielka, która będzie kiedyś piękna, która kiedyś będzie bez kompleksów. I to się wszystko udało. I właśnie takich ideałów potrzebujemy. Ta determinacja do walki, do odbudowy Warszawy, do budowy wolnej Polski, najpierw w bardzo trudnych warunkach, a później już po roku 89 była dla nas tak ważna i dla kolejnych pokoleń. Nie byłoby roku 56, 68, nie byłoby Solidarności, nie byłoby roku 89 bez was. I wszyscy to wiemy.
4: Powstanie jest częścią naszej historii.
1: Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński.
4: Jest częścią naszej historii, jednocześnie jest ciągle pytaniem, problemem, bo bywa oceniane różnie. Bywa krytykowane za straty, za ogromne straty, za zniszczoną Warszawę, za pomordowaną ludność cywilną, za to, że podjęto decyzję bez właściwego szacunku sił, że ci, którzy stanęli do walki, tak jak w 1863 roku, często szli do niej bez broni. Obok orła znak pogoni poszli nasi w bój bez broni. Tak było i wtedy, 1 sierpnia 1944 roku. A bardzo wielu miało tylko broń krótką przeciwko pistoletom maszynowym, przeciwko karabinom, tylko zwykłe pistolety. Mogę tylko wspomnieć, że w drużynie, którą mój ojciec dowodził, bo był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, był tylko jeden karabin. To znaczy mój ojciec miał karabin, wszyscy inni mieli tylko zwykłe pistolety. A musieli atakować przeciwnika, który był naprawdę dobrze uzbrojony. I przynajmniej w pierwszej fazie walki potrafili go pokonać. I to świadczy o ich determinacji, ich odwadze, ich naprawdę niebywałej wręcz miłości do własnej ojczyzny, jednocześnie gotowości do oddania swojego życia. Kiedyś na mojej młodości mówiło się o pogardzie śmierci. Tak oni rzeczywiście gardzili śmiercią. I dlatego byli w stanie w tych warunkach walczyć i to walczyć przez 63 dni.
0: W godzinę W rozpoczęło się wyjątkowe powstanie.
1: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
0: I chyba o nim trzeba mówić w trzech wymiarach. Powstanie barykad, powstanie piwnic i powstanie, na które miały wpływ gabinety dyktatorów. Kiedy słuchamy powstańczych pieśni o tych, co na tygrysy mają wisy, widzimy obraz młodych ludzi bohatersko walczących na barykadach powstania. Jest to opowieść o elicie ówczesnej Polski. Jak powiedział profesor Stanisław Pigoń, naszym przekleństwem było to, że musieliśmy strzelać do wroga z diamentów. Tak, powstańcy warszawscy to były nasze najcenniejsze diamenty. Powstanie barykad było powstaniem młodej inteligencji wychowanej w niepodległej Polsce. Byli to piękni młodzi ludzie, piękni wykształceniem, duchem, marzeniami, piękni patriotyzmem. Ten mit powstania pozwalał przetrwać kolejnym generacjom, trwać w oporze przeciwko narzuconej komunistycznej władzy. Pozwolił nam uzyskać niepodległość. Wskazał, że takie wartości jak wolność, godność, solidarność są na stałe wpisane w nasze DNA.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Barazyny poznamy losy Juliusza Rummela. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii turystyki nad jeziorem Narocz. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Trubadurzy oraz jego przebojowym utworem Znamy się tylko z widzenia.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: Juliusz Rummel urodził się w 1881 roku w Grodnie. Wywodził się ze starego rodu szlacheckiego niemieckiego pochodzenia, który od XIV wieku osiadł w Kurlandii. Jego ojciec, Karol Aleksander Rummel, służył w armii rosyjskiej, podobnie jak trzej z czterech braci Juliusza. On sam ukończył korpus kadetów w Pskowie, a następnie prestiżową Konstantynowską Szkołę Wojskową w Petersburgu. Karierę oficerską rozpoczął w 1. Gwardyjskim Pułku Artylerii Polowej. Wziął udział w wojnie rosyjsko-japońskiej oraz I wojnie światowej, w której wyróżnił się jako dowódca brygady artylerii. Po rewolucji lutowej w 1917 roku zaangażował się w tworzenie oddziałów polskich na Ukrainie, dowodząc m.in. brygadą 3. Korpusu Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Szybko objął dowodzenie najpierw nad pułkiem, a potem brygadą artylerii Legionów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej odegrał istotną rolę jako dowódca 1. Dywizji Jazdy, a później Korpusu Jazdy, którym dowodził m.in. w zwycięskiej bitwie pod Komarowem, jednej z największych bitew kawaleryjskich XX wieku. W okresie międzywojennym Rummel pełnił wiele wysokich funkcji dowódczych, m.in. dowodził 1. Dywizją Kawalerii, był inspektorem armii i awansował do stopnia generała dywizji. W przededniu II wojny światowej, w marcu 1939 roku, generał Rummel został mianowany dowódcą armii Łódź. Jej zadaniem była obrona zachodnich terenów Polski przed spodziewanym uderzeniem niemieckim. Kampania wrześniowa przyniosła jednak chaos i błyskawiczne zmiany sytuacji. Już 6 września Rummel został ranny podczas nalotu Luftwaffe na swoją kwaterę w Łodzi i opuścił miasto bez przekazania wyraźnych rozkazów, co spotkało się z krytyką i tragicznymi skutkami, jak samobójstwo jednego z oficerów sztabu. W kolejnych dniach generał dotarł do Warszawy, gdzie ogłosił się dowódcą armii Warszawa. Formalnie był najstarszym oficerem w oblężonym mieście, choć faktycznie dowództwo nad jego obroną spoczywało na generale Walerianie Czumie. Rummel odegrał jednak ważną rolę w organizacji obrony i w podjęciu decyzji o kapitulacji po wyczerpaniu się środków walki. W kontrowersyjnej depeszy do oddziałów zalecił traktowanie Armii Czerwonej jako sojuszniczej. Decyzja ta była niezgodna z realiami agresji sowieckiej 17 września. Po kapitulacji Warszawy generał trafił do niemieckiego Oflagu Murnau, gdzie był starszym obozu. Po wojnie przez krótki czas przebywał we Francji, gdzie spotkał się z generałem Władysławem Andersem, lecz nie został przyjęty do polskich władz wojskowych na uchodźstwie. W czerwcu 1945 roku powrócił do Polski. Przyjęty przez władze komunistyczne z honorami, został doradcą w Ludowym Wojsku Polskim. Jednak po przejściu w stan spoczynku w 1947 roku popadł w zapomnienie i biedę. Zarabiał na życie m.in. jako woźnica rozwożący węgiel. Po 1956 roku został członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Działał społecznie, był zaangażowany w odbudowę kościoła garnizonowego w Warszawie. W 1958 roku wydał wspomnienia pod tytułem Za honor i ojczyznę. Zmarł 3 września 1967 roku w Warszawie. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
2: Pij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Kresowe Morze. Tak nazywano w okresie międzywojennym jezioro Narocz na północnym zachodzie Białorusi. Dziś to jedno z najbardziej znanych miejsc letniego odpoczynku dla Białorusinów i podobnie było w II RP, gdzie Narocz była największym w kraju jeziorem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się nad błękitne wody jeziora Narocz, które 100 lat temu stanowiło tętniące życiem serce polskiej turystyki wodnej. Dziś Polacy odpoczywają na Mazurach. Narzekają na drożyznę, ale tam jadą. Ale w międzywojniu kraina wielkich jezior mazurskich pozostawała w granicach Niemiec. Śniardwy i Mamry były nieosiągalne. Polska linia brzegowa Bałtyku liczyła zaledwie 150 km. Wiadomo, były góry, ale co mieli robić ci, którzy chcieli odpoczynku wodnego? Ich oczy zwróciły się na północny wschód, ku województwu wileńskiemu. To właśnie tam znajdowała się Narocz, największy akwen II Rzeczpospolitej, liczący prawie 80 km kwadratowych powierzchni z linią brzegową przekraczającą 40 km. Dla ówczesnych Polaków Narocz nie była tylko zwykłym jeziorem. Szybko zyskała miano Kresowego Morza lub Morza Wileńskiego. Bywać tu latem po prostu wypadało, jeżeli oczywiście było kogoś w ogóle stać na wczasy. Początki turystyki nie były jednak łatwe. Choć zalążki ruchu turystycznego były już w czasach carskich, a po tafli jeziora pływały łodzie parowe, na brzegu działały restauracje i pojawiały się prywatne rezydencje, to I wojna światowa zmusiła do odtwarzania infrastruktury faktycznie od zera. Nawet sam dojazd z Wilna, oddalonego o zaledwie 100 km, zajmował aż 5 godzin po drogach fatalnej jakości. Przełomem okazał się remont i doprowadzenie nad sam brzeg jeziora niemieckiej kolei wąskotorowej. Stało się to impulsem do rozwoju okolicy. Wokół jeziora wyrastały nowe obiekty. Lokalna społeczność zaczęła stawiać na agroturystykę, wynajmując pokoje i kwatery. Powstały dwa główne schroniska. Jedno dla dzieci w wieku szkolnym na północnym brzegu jeziora, a drugie typowo turystyczne w miejscowości Chatowicze, na wąskim przesmyku pomiędzy Naroczą a jeziorem Miastra. Za to drugie odpowiadało Towarzystwo Miłośników Jeziora Narocz. We wsi Urliki można było znaleźć pensjonat oferujący całodzienne utrzymanie za 3 zł dziennie. Nad jeziorem były poczta, apteka i gabinet lekarza, więc odpoczynek był dość ucywilizowany. Narocz powoli stawała się nowoczesnym uzdrowiskiem. Nad Naroczą życie tętniło przez cały sezon. Było to miejsce ważne dla Ligi Morskiej Kolonialnej, organizacji społecznej, która organizowała tu kursy żeglarskie, spływy kajakowe i regaty. Liga miała nietypowe cele. Zakładała polskie kolonie w Brazylii i próbowała nawiązywać kontakty handlowe z afrykańską Liberią. Mimo to była organizacją bardzo popularną. W 1934 roku miała 250 tysięcy członków, a w przededniu II wojny światowej już około miliona. W latach 30. białe żagle na jeziorze były już stałym elementem krajobrazu. Choć koszt trwającego 28 dni obozu, około 50 zł, był sporym wydatkiem przy średniej pensji urzędniczej wynoszącej niecałe 300 zł, chętnych nigdy nie brakowało. Narocz pokochali też harcerze. W sierpniu 1936 roku odbył się tu ogólnopolski zjazd harcerstwa starszego, gromadzący ponad 100 uczestników. Wielką rolę w promocji jeziora odegrała ówczesna elita intelektualna. Melchior Wańkowicz opisywał uroki Naroczy w broszurach informacyjnych, a mistrz fotografii Jan Bułhak uwieczniał je na swoich zdjęciach. Powstał nawet film krótkometrażowy zatytułowany Morze Wileńskie, który pokazywał całej Polsce piękno tego regionu. Jednak historia Naroczy to nie tylko sierankowe obrazki z jachtami w tle. Pod powierzchnią turystycznego sukcesu kryły się napięcia społeczne. W 1936 roku wprowadzono nową ustawę rybacką, która w praktyce oznaczała nacjonalizację jeziora i zakaz połowów dla miejscowych chłopów. Dla tysięcy ludzi, którzy od pokoleń żywili się z darów jeziora, była to katastrofa. Wybuchł tzw. bunt rybaków, mieszkańcy nie stosowali się do zakazów, utrudniając życie nowym zarządcom z dyrekcji lasów państwowych. Sytuacja była na tyle poważna, że władze sanacyjne oskarżały rybaków o komunistyczną dywersję. Świadkiem tych dramatycznych wydarzeń był wybitny pisarz Józef Mackiewicz, który w swoim zbiorze reportaży Bunt Rojstów bezlitośnie obnażył drugie oblicze Naroczy – biedę, wyzysk, marginalizację wsi na Kresach. To zestawienie luksusowych jachtów z ciężką dolą miejscowych rybaków tworzyło bolesny, ale prawdziwy kontrast ówczesnej rzeczywistości. Czas Prosperity przerwał wrzesień 1939 roku. Po wojnie granice zostały przesunięte, a jezioro Narocz znalazło się na terytorium radzieckiej Białorusi. Niezależnie od kraju, w granicach którego się znajduje, Narocz pozostaje symbolem letniego wypoczynku. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Trubadurzy oraz ich przebojowym utworze Znamy się tylko z widzenia. Przez ponad 6 dekad Trubadurzy pozostają jedną z ikon polskiej muzyki rozrywkowej. Obok czerwonych gitar i skaldów zaliczani są do najważniejszych zespołów epoki Big Beatu, a ich największe przeboje do dziś goszczą w radiu i na koncertach. Charakterystyczne połączenie rock'n'rolla z inspiracjami muzyką ludową Europy Wschodniej sprawiło, że wypracowali własny, łatwo rozpoznawalny styl. To właśnie dzięki takim utworom jak Znamy się tylko z widzenia, Po co ja za tobą biegam, czy Ej, sobudka, sobudka, na stałe zapisali się w historii polskiej piosenki. Historia zespołu rozpoczęła się w Łodzi w 1963 roku z inicjatywy Sławomira Kowalewskiego. Wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem, z którym wcześniej występował podczas szkolnych akademii, postanowił stworzyć nowoczesną grupę big beatową. Do składu dołączyli gitarzyści Jerzy Krzemiński i Bogdan Borkowski, a wkrótce także wokalista i perkusista Marian Lichtman. Młodzi muzycy inspirowali się przede wszystkim twórczością zespołu The Beatles, a pierwsze regularne koncerty rozpoczęli w 1964 roku. Wkrótce zdobyli nagrodę za debiut podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i zaczęli występować przed wielotysięczną publicznością. Pod koniec lat 60. skład zespołu uległ zmianom, jednak dla Trubadurów był to początek największych sukcesów. Do grupy dołączył Ryszard Poznakowski, który został jej liderem i nadał nowy kierunek artystyczny. Zespół zmienił również sceniczny wizerunek, występując w charakterystycznych, kolorowych strojach inspirowanych muszkieterami i średniowiecznymi trubadurami. W tym okresie powstały największe przeboje, m.in. Kasia, Krajobrazy, Słoneczniki, Kwiaty, Przyjedź mamo na przysięgę oraz Znamy się tylko z widzenia. Trubadurzy koncertowali nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy i Azji, a ich pierwsze albumy zdobyły status złotych płyt. Na początku lat 70. do zespołu dołączyła Halina Żytkowiak, a późniejszy powrót Ryszarda Poznakowskiego sprawił, że grupa przeżyła kolejny twórczy rozkwit. Powstały wtedy takie przeboje jak Będziesz ty, czy Wiera, Wiera, Czarne oczy miałaś. Trubadurzy reprezentowali również Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium jako ambasadorowie rodzimej kultury. W tamtym czasie grali niezwykle intensywnie, zdarzało się nawet kilka koncertów jednego dnia. Po rozpoczęciu kariery solowej przez Krzysztofa Krawczyka zespół na pewien czas się rozpadł, jednak już w 1976 roku artyści ponownie nagrali wspólną płytę Znowu Razem, która również odniosła sukces. Lata 80. nie przyniosły już tak spektakularnej popularności, mimo prób reaktywowania zespołu. Prawdziwy powrót nastąpił dopiero w 1993 roku wraz z albumem Złote Przeboje, na którym znalazły się nowe wersje największych hitów. W składzie znaleźli się m.in. Marian Lichtman, Sławomir Kowalewski, Ryszard Poznakowski oraz Piotr Kuźniak, który zastąpił Krzysztofa Krawczyka. W kolejnych latach Trubadurzy nagrywali nowe piosenki, wydawali kolejne albumy i nieprzerwanie koncertowali, udowadniając, że ich muzyka wciąż znajduje wiernych słuchaczy. Historia zespołu nie była jednak pozbawiona kontrowersji. W 2005 roku część muzyków zaangażowała się w kampanię wyborczą Samoobrony Rzeczypospolitej, co doprowadziło do odejścia Ryszarda Poznakowskiego. Mimo tych wydarzeń, trubadurzy kontynuowali działalność, nagrywali nowe utwory i pojawiali się w programach telewizyjnych oraz na koncertach jubileuszowych. W następnych latach wielokrotnie otrzymywali prestiżowe odznaczenia państwowe, m.in. Złote Krzyże Zasługi oraz medale zasłużone kulturze Gloria Artis, które były wyrazem uznania dla ich wkładu w rozwój polskiej muzyki rozrywkowej. W 2023 roku trubadurzy świętowali 60-lecie istnienia. Z tej okazji zostali uhonorowani podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonali jubileuszowy recital. Wkrótce do zespołu na stałe dołączył wokalista Tadeusz Urbański, a rok później grupa wystąpiła na festiwalu polonijnym w Chicago. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1968 roku albumu Krajobrazy. Autorem słów piosenki jest Marek Głogowski, autorem muzyki Ryszard Poznakowski. Przed państwem trubadurzy. Znamy się tylko z widzenia.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca.

Katie Cruels połączyła nas z Amerykaj, temu zaraz posłuchajmy jeszcze raz pieśni The Old Triangle, turemnej bolady związanej z postanowką 1954 roku, albo pierwszej na spektakli Brendana Behana. Słuchali już o wykonaniu o odkryci pieradaczy Luca Kelly, a zaraz sam Bob Dylan. Toj, ja kocha Glenn Hansard, zusim wypadkowa, sostreł czas swojej repetycji z The Frames, kiedy jemu było 23 gady u Dublinie, u początku 90. Na następny dzień po wodę słuchu Hansarda, poślecha tej karotkiej sustreczy z Dylanem u Kalidory, gdzie pośpieli parzmoulać chociaż pra Woody Guthrie, u Kalidory repetycyjnej studii. Na następny dzień potelefonował jemu menedżer Dylana i skazał, nie wiadaj kto wy, ale Bob zdaje się was polubił, kiedy siądnia zmożecie przylecieć u London, odkryjecie jehony koncert. Geta jak spełnienie marał. Sustryć swojego heroja, gdy jeszcze odkryć jeho londoński koncert. Pierwszy i nie opoczni raz, jak okazała się w życiu. Z nami już Bob Dylan.

Amerykański son Glenna Hansarda nazywał się Bob Dylan. Ale nie tolki. Callie Hansard był u promatury, u podtrymku filmu The Commitments u Amiercy, u komandzie, jaka zajmowała się gitarami. Znajszał się Jeff Buckley. Młody chłopiec z Los Angeles, niedawno prawił niejaki czas w New Yorku, ale wiernął się nazad do chaty. Kelly z Australii ho proponowała popracować u technicznym teamie, jak też uzgadana haturu. Chutka wyruszył się i znowu opanął się u New Yorku. Nawet teraz z Glennem Hansardem. Chutka znaleźli wspólną umowę, chutka odkryli fascynację Dylanem i nie tylko. Kelly siabra Hansarda, władalnik newyorskiego klubu Cine, poprosił jego, kap u klub zeszli heroi The Commitments. Glenn skazał, że to będzie on i Jeff Buckley. U toj czas, kiedy one tam pojawili się, ludzie hawaryli. Geta toj aktor i muzyka z The Commitments, z siabram. Ale paśla występu Jeffa Buckley. Paśla, jak jahona muzyczna historia rozgornula się, skłała się tak, że to już hawaryli geta Jeff Buckley z getym muzykaj z The Commitments. Tak nam się tu historię rozpowiadaje i komentuje sam Glenn Hansard. To nie odnojczy odkrywał koncerty Jeffa Buckley, chociaż jak wiadomo, geta nie była nadto długa historia. A siądnia słuchajem Opened Once, Jeff Buckley, na chwalach Białoruska Radio Racja.

znyszli się w zachodnim świecie, to zaraz jeszcze posłuchałem wielmi młodych muzykę z Manchesteru. Na moment wiernim się na wyspy, a hurt zasnowany w 23 chodzi nazywa się West Side Cowboy. Pieśnia ma zaholowak Dobro. Same ja rozumiecie, czemu kulczyła ja je u siąśniu pierdaczu. Chłopcy, prawda, nie przynoszą wielkiego buruntowania, ale niechaj dobrom budzi ich muzyczna energia.

0: że w urzędzie gminy pracowałam w służbie rolnej. A jeszcze w pierwsze to, jak tam kołchoz w Szastalach był, to poszedł do roboty, to był powiatowy związek kółek rolniczych. Do pomytaju tam, bo jeszcze woził mnie na choinku tam do siebie, do roboty.
1: Nie domali, żeby zostać w tym Kujbyszewie? Czemu podumali, żeby wrócić się siuda?
0: Tak, rozkazywali pro to, tylko to taka smutna opowieść dość. Byli ludzie bardzo dobry, póki nie powstała ta rewolucja. Potem po tej rewolucji to, że ludzie normalnie zmienili się, byli inni. Było bardzo ciężko, głód panował. I że dziecko nie żył i babka gdzieś tam wrnula się z miasta i każe, ktoś tam z Pilik pojechał. Bo dowiedział się od kogoś, że wże mało kto został tutaj w Rosji, bo to nie było wsiech. Że to w jednym mieście, że Szastali byli tu. Gdy kto popał, to tam musi żyć. Innym było lepiej, innym gorzej. I bardzo szybko babka podjęła decyzję, że jedem i wsio. I nie było zmiluj się, nie było tam nic. Wsio kinuli. A no was z waszymi szkołami pokończajete w Polsce te szkoły. No i tak było, że potem tato jeszcze jeździł do Białostoku na Dojlidy i kończył technikum rolnicze na Dojlidach. Jeszcze chyba jeździł może półtora, może dwa roki, ale zadowolony był, że przysłali jemu papiery z tego Kujbyszewa, dokumenty jego przysłali, kolko lat on uczył się tam w tym technikumie gospodarstwiennym czy chaziajstwiennym, nie znaju jak tam prawidłowo nazywało się, ale bardziej wsio tak po ruski wmiew.
1: W którym rokowi wrnuli się tutaj do Polszczy z Bieżeństwa?
0: Z Bieżeństwa prawdopodobnie w tym czasie wrnuli się może 20-22 rok, że dość późno babka się mówiła, bo kazała, że no z początku było dobre i każe, chciała bardzo, żeby wszyscy chłopcy tam szkoły pokończali, ale każe, kolko dała rady wytrzymać i tam to się działa. I zarobiała dobre i wszystko, ale potem każe, dziwicie, że zaraz i roboty tu jej nie będzie, no bo taka obca jakby, obca, no każe, wsiak było.
1: Ale tutaj przyjechali, to, że ciężko, inne państwo, tak, bo to wyjeżdżali była Rosja, przyjeżdżaje, że jest Polszcza.
0: Jak wrnuli się, to w Szastalach nic tutaj nie było, bo ktoś na stacji skazał w Bielsku, żeby nie szła do Szastal, bo tam niczego nie ma, tylko jest kamień, jest tam jeliżat. I każe, nic tam nie zostało, Szastali nie istnieją. I ona wrnula się do Lewok, skąd pochodziła. Tam poszła do brata. No ale troch chłopci, tato każe, to jeden chłopiec poszedł za tego najstarszy, za Bułgarciera do Bielska do roboty. Dziadko Iwan to, że też poszedł tam robił, a tato duma jeszcze, że będzie się dzieci. Poszedł za parubka, bo ktoś skazał, że jak pójdę na szlachtu pod Brańsk, pod Boćki, to tam znajdę robotu. Bo tu w naszych gospodarów to nie ma, sami robią. No i tato gdzieś trafił za Boćki, tam dojszł, ale bardzo chciał trafić i na Brańsku Huliciu, żeby zobaczyć, co tam w Szastalach dzieje się. Ale nie popał, jak szedł z Lewok, nie popał na Brańsku Huliciu i dojszł do Pilik i jakiegoś człowieka pytaje. Każe, jaka to drewnia. On każe, Piliki, a tato każe, no znaw męż bolsz, tam pomytał trochę, gdzie ty je Piliki. A, to Piliki, no i każe, że roboty tutaj ty w nas nie znajdziesz, idzie dalej. I zaszedł, gdyż pobył 3 niedzieli, ale sąsiad jemu mówi, że wtikał w stół, bo to każe, bardzo kiepski gospodar, że ty tutaj nie wytrzymajesz. Bo jeść nie dawali, tylko kartofli je w sparnika, ale każe, toż był zadowolony i tym, że nie głodny, bo każe, bardzo dobry kartofli sparnika tam byli. Trzeba było koni to gdy pilnować, żeby nie wkrali, to pod żolubem spał. I sąsiad podkazał, żeby wtikał stamtąd i tato wciąg od jego i

0: Czarchowy wiersz My Małczali i Hot Jeho Paustania 1908. I znów refleksja. Ci fragment a brodnym słowie, jakim zachaboryć naród czytali tyja, jak i ja u proponowanej konstytucji Nowej Białorusi choczuć zapisać referendum na temu dzierżawnej mowy. I czarchowy uspamin, kiedy na olimpiadzie po białoruskiej mowie, jaka ja miała miejsce gdzieś u 90-tych gadach minulego stagodzie u Harodni, gdzie był ja razem z uczniami bielskiego białoruskiego, a tady jeszcze liceja, poczulimy. Ruski język, nasz język. I przynajmniej tady wyszedł ja z zaly. A dwie ostatnie pieśni, jakie ja zaśpiewał, Światosław Sacharał, pochodzą z cyklu Jakuba Kolasa Pieśni Żalby. I zakończym ten fragment programy wierszem z 1909 hoda Poklicz i chacia za oknom leta, pieśnia jest nazwana hałżocyklu Pieśni Żalby, Zima.
1: Jakub Kulas.

0: Oklicz.
1: Hej, czujecie, chłopcy? Gdzie wy, odkażecie? Razwiany wietram po bielomu się wiecie. Po usichłych kutuczkach, małczkom rozpałzlisia, a dumak dawniejszych swoich adraklisia. Zabyli by pieśni, pra wolnuju wolu, zmaganie za szczęście, za lepszuju dolu. Śpiewana pieśnia, biaśledna prapała, bo chleba skarynka język wam związała. I niska pragnula was pierwsza góra, a cieśliwa, chłopcy, znać wasza natura. I ty, Jaremi, što wy ośmiali, wy znów, że pokorna na szyi poklali. Ci czujecie, chłopcy? Odkazu nie mają i wieczny pokój u turmie wam śpiewają.

0: gospodar, Jerzy, on nie był traktowany jako parobek, jako robotnik, tylko miał w kościele wykopioną swoją ławkę nawet. Po prostu taki nie był jakby inny, bo kiedyś dla parobka to w kruchcie można tylko było stać, a tato miał ławkę. Siedział gospodar i tato z boku gospodara siedział, a dalej siedziała żonka, matka jego i dzieci. Tak w kościelnej ławce kiedyś.
1: A to nie przeszkadzało, że on prawosławny?
0: I z książeczki do nabożeństwa gospodar z gospodynią uczyli jego po polsku. Bardzo dobry ludzie byli. Po polsku liter jego uczyli. I nazywali się Tadek albo Tadeusz.
1: Jak nazywał się?
0: Teodor.
1: Ale potem jakoś odbudowali tam w Szastołach?
0: I w tym czasie, jak tato był tam za Ciechanowcą, to te dwa starsze braty tutaj budowali dom, odbudowali tutaj, bo tam jakieś przydziały na drewno dawali, to je. I braty, wszyscy trzy chłopcy byli majstrowaty. Tak jak ojciec, tak samo i tato mój. Do tej drewnianej chaty, która tutaj stojała na tym miejscu, to okna, drzwi to sam robił i piec sam postawił.
1: A babcia Tatiana kazała, gdzie byli w bieżeństwie?
0: A babcia Tatiana, to jej mąż był popał w plien austriacki chyba. Ona z kimś zabrała się w bieżeństwo toże, ale pieszkom doszła. Na pięćki było ta i już zgoriła w most i wrnula się z synem. To syn był od mamy starszy, bo mama z 10 roku. To dziadko Michał był może tam z 6 roku i z tymi dziećmi wrnula się nazad. No i tu ta też musiała chodzić tam do ludzi, zarabiać jakoś grosze. I dziadek ten Radian nazywał się, to wrnął się że z toho plynu, bo że na wojnę nie nadawał się, ale też do wojny pożywił mer.
1: A one byli z Szastoł toże, czy?
0: Babcia Tatiana była ze Stryków pochodziła, z rodziny Kozłowskich. Babcia za mąż wyszła ze Stryków do Szastoł, za Radiana, który w wojsku dość długo kazali służył.

wolna dojeżdżajem da finału sioniesz niecha inda mix. Dziakuj wam za supolną godzinu i za to jeszcze to wy byli czastka ich tej muzycznej historii. Spodziewaj się, że ty se dobra upisał się, uważ subotni wieczar i paki nu paśla siebie dobrą energię. Kali wam bliski taki nastroj, sustraniem się znów praz tydzień u subotu a 21 godzinie. Zapraszaju, dziakuju, da sustreczy.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Bora-Komorowskiego rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej Europie. Walki planowane na kilka dni trwały ponad 2 miesiące. Celem Powstania Warszawskiego było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji, trwającej od września 1939 roku. Do walki w Warszawie przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Jedynie co czwarty z nich dysponował bronią w chwili rozpoczęcia walk. Zryw zakończył się kapitulacją, a Warszawa została niemal doszczętnie zniszczona. Mimo militarnej porażki, Powstanie Warszawskie zapisało się w historii jako symbol odwagi, niezłomności i dążenia do wolności. Dla kolejnych pokoleń Polaków pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku, mówi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki.
3: Powstanie warszawskie było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu, który zrodził się właśnie z tego, kim jesteśmy, i wielkiego tragizmu, który zrodził się z siły dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, które ręka w rękę, Hitler ze Stalinem, w roku 1939 najpierw zaczęli dewastować i wymazywać Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią z map, a w roku 1944, mimo że już nie byli w sojuszu dyplomatycznym ani militarnym, to mentalnie wciąż byli razem, a Niemcy blok po bloku, z precyzją mordowali naszą ukochaną stolicę, a Sowieci pozwalali tej stolicy umierać. Ten sojusz nie skończył się w roku 1941, tylko trwał. I to obie siły chciały zniszczyć Rzeczpospolitą Polską i Powstanie Warszawskie także. O tym mówi, o tym powinniśmy pamiętać.
4: Pamiętam, że jako młody chłopak podszedłem kiedyś do Marka Edelmana, nie wiedziałem co powiedzieć i wydukałem z siebie. Moim marzeniem zawsze było pana poznać.
0: Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski.
4: On położył mi rękę na ramieniu i powiedział: chłopcze, ale masz prozaiczne marzenia. Bo te marzenia pokolenia powstańców były zupełnie inne, znacznie większe. Marzenia o wolności, o niepodległości, o wspaniałej Warszawie, która powstanie z ruin, która będzie kiedyś wielka, która będzie kiedyś piękna, która kiedyś będzie bez kompleksów. I to się wszystko udało. I właśnie takich ideałów potrzebujemy. Ta determinacja do walki, do odbudowy Warszawy, do budowy wolnej Polski, najpierw w bardzo trudnych warunkach, a później już po roku 89 była dla nas tak ważna i dla kolejnych pokoleń. Nie byłoby roku 56, 68, nie byłoby Solidarności, nie byłoby roku 89 bez was. I wszyscy to wiemy.
5: Powstanie jest częścią naszej historii.
0: Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński.
5: Jest częścią naszej historii, jednocześnie jest ciągle pytaniem, problemem, bo bywa oceniane różnie. Bywa krytykowane za straty, za ogromne straty, za zniszczoną Warszawę, za pomordowaną ludność cywilną, za to, że podjęto decyzję bez właściwego szacunku sił, że ci, którzy stanęli do walki, tak jak w 1863 roku, często szli do niej bez broni. Obok orła znak pogoni poszli nasi w bój bez broni. Tak było i wtedy, 1 sierpnia 1944 roku. A bardzo wielu miało tylko broń krótką przeciwko pistoletom maszynowym, przeciwko karabinom, tylko zwykłe pistolety. Mogę tylko wspomnieć, że w drużynie, którą mój ojciec dowodził, bo był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, był tylko jeden karabin. To znaczy mój ojciec miał karabin, wszyscy inni mieli tylko zwykłe pistolety. A musieli atakować przeciwnika, który był naprawdę dobrze uzbrojony. I przynajmniej w pierwszej fazie walki potrafili go pokonać. I to świadczy o ich determinacji, ich odwadze, ich naprawdę niebywałej wręcz miłości do własnej ojczyzny, jednocześnie gotowości do oddania swojego życia. Kiedyś na mojej młodości mówiło się o pogardzie śmierci. Tak oni rzeczywiście gardzili śmiercią. I dlatego byli w stanie w tych warunkach walczyć. I to walczyć przez 63 dni.
6: W godzinę W rozpoczęło się wyjątkowe powstanie.
0: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
6: I chyba o nim trzeba mówić w trzech wymiarach. Powstanie barykad, powstanie piwnic i powstanie, na które miały wpływ gabinety dyktatorów. Kiedy słuchamy powstańczych pieśni o tych, co na tygrysy mają wisy, widzimy obraz młodych ludzi bohatersko walczących na barykadach powstania. Jest to opowieść o elicie ówczesnej Polski. Jak powiedział profesor Stanisław Pigoń, naszym przekleństwem było to, że musieliśmy strzelać do wroga z diamentów. Tak, powstańcy warszawscy to były nasze najcenniejsze diamenty. Powstanie barykad było powstaniem młodej inteligencji wychowanej w niepodległej Polsce. Byli to piękni młodzi ludzie, piękni wykształceniem, duchem, marzeniami, piękni patriotyzmem. Ten mit powstania pozwalał przetrwać kolejnym generacjom, trwać w oporze przeciwko narzuconej komunistycznej władzy. Pozwolił nam uzyskać niepodległość. Wskazał, że takie wartości jak wolność, godność, solidarność są na stałe wpisane w nasze DNA.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Barazyny poznamy losy Juliusza Rummela. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii turystyki nad jeziorem Narocz. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Truba Duży oraz jego przebojowym utworem Znamy się tylko z widzenia.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: Juliusz Rummel urodził się w 1881 roku w Grodnie. Wywodził się ze starego rodu szlacheckiego niemieckiego pochodzenia, który od XIV wieku osiadł w Kurlandii. Jego ojciec, Karol Aleksander Rummel, służył w armii rosyjskiej, podobnie jak trzej z czterech braci Juliusza. On sam ukończył korpus kadetów w Pskowie, a następnie prestiżową Konstantynowską Szkołę Wojskową w Petersburgu. Karierę oficerską rozpoczął w 1. Gwardyjskim Pułku Artylerii Polowej. Wziął udział w wojnie rosyjsko-japońskiej oraz I wojnie światowej, w której wyróżnił się jako dowódca brygady artylerii. Po rewolucji lutowej w 1917 roku zaangażował się w tworzenie oddziałów polskich na Ukrainie, dowodząc m.in. brygadą 3. Korpusu Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Szybko objął dowodzenie najpierw nad pułkiem, a potem brygadą artylerii Legionów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej odegrał istotną rolę jako dowódca 1. Dywizji Jazdy, a później Korpusu Jazdy, którym dowodził m.in. w zwycięskiej bitwie pod Komarowem, jednej z największych bitew kawaleryjskich XX wieku. W okresie międzywojennym Rummel pełnił wiele wysokich funkcji dowódczych, m.in. dowodził 1. Dywizją Kawalerii, był inspektorem armii i awansował do stopnia generała dywizji. W przededniu II wojny światowej, w marcu 1939 roku,

0: finale Walerianie Czumie. Rummel odegrał jednak ważną rolę w organizacji obrony i w podjęciu decyzji o kapitulacji po wyczerpaniu się środków walki. W kontrowersyjnej depeszy do oddziałów zalecił traktowanie Armii Czerwonej jako sojuszniczej. Decyzja ta była niezgodna z realiami agresji sowieckiej 17 września. Po kapitulacji Warszawy generał trafił do niemieckiego oflagu Murnau, gdzie był starszym obozu. Po wojnie przez krótki czas przebywał we Francji, gdzie spotkał się z generałem Władysławem Andersem, lecz nie został przyjęty do polskich władz wojskowych na uchodźstwie. W czerwcu 1945 roku powrócił do Polski. Przyjęty przez władze komunistyczne z honorami, został doradcą w Ludowym Wojsku Polskim. Jednak po przejściu w stan spoczynku w 1947 roku popadł w zapomnienie i biedę. Zarabiał na życie m.in. jako woźnica rozwożący węgiel. Po 1956 roku został członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Działał społecznie, był zaangażowany w odbudowę kościoła garnizonowego w Warszawie. W 1958 roku wydał wspomnienia pod tytułem Za honor i ojczyznę. Zmarł 3 września 1967 roku w Warszawie. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
1: Bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Kresowe Morze. Tak nazywano w okresie międzywojennym jezioro Narocz na północnym zachodzie Białorusi. Dziś to jedno z najbardziej znanych miejsc letniego odpoczynku dla Białorusinów i podobnie było w II RP, gdzie Narocz była największym w kraju jeziorem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się nad błękitne wody jeziora Narocz, które 100 lat temu stanowiło tętniące życiem serce polskiej turystyki wodnej. Dziś Polacy odpoczywają na Mazurach, narzekają na drożyznę, ale tam jadą. Ale w międzywojniu kraina wielkich jezior mazurskich pozostawała w granicach Niemiec. Śniardwy i Mamry były nieosiągalne. Polska linia brzegowa Bałtyku liczyła zaledwie 150 km. Wiadomo, były góry, ale co mieli robić ci, którzy chcieli odpoczynku wodnego? Ich oczy zwróciły się na północny wschód, ku województwu wileńskiemu. To właśnie tam znajdowała się Narocz, największy akwen II Rzeczpospolitej, liczący prawie 80 km kwadratowych powierzchni z linią brzegową przekraczającą 40 km. Dla ówczesnych Polaków Narocz nie była tylko zwykłym jeziorem, szybko zyskała miano Kresowego Morza lub Morza Wileńskiego. Bywać tu latem po prostu wypadało, jeżeli oczywiście było kogoś w ogóle stać na wczasy. Początki turystyki nie były jednak łatwe. Choć zalążki ruchu turystycznego były już w czasach carskich, a po tafli jeziora pływały łodzie parowe, na brzegu działały restauracje i pojawiały się

prywatne rezydencje, to I wojna światowa zmusiła do odtwarzania infrastruktury faktycznie od zera. Nawet sam dojazd z Wilna, oddalonego o zaledwie 100 km, zajmował aż 5 godzin po drogach fatalnej jakości. Przełomem okazał się remont i doprowadzenie nad sam brzeg jeziora niemieckiej kolei wąskotorowej. Stało się to impulsem do rozwoju okolicy. Wokół jeziora wyrastały nowe obiekty. Lokalna społeczność zaczęła stawiać na agroturystykę, wynajmując pokoje i kwatery. Powstały dwa główne schroniska. Jedno dla dzieci w wieku szkolnym na północnym brzegu jeziora, a drugie typowo turystyczne w miejscowości Chatowicze, na wąskim przesmyku pomiędzy Naroczą a jeziorem Miastra. Za to drugie odpowiadało Towarzystwo Miłośników Jeziora Narocz. We wsi Urliki można było znaleźć pensjonat oferujący całodzienne utrzymanie za 3 zł dziennie. Nad jeziorem były poczta, apteka i gabinet lekarza, więc odpoczynek był dość ucywilizowany. Narocz powoli stawała się nowoczesnym uzdrowiskiem. Nad Naroczą życie tętniło przez cały sezon. Było to miejsce ważne dla Ligi Morskiej Kolonialnej, organizacji społecznej, która organizowała tu kursy żeglarskie, spływy kajakowe i regaty. Liga miała nietypowe cele. Zakładała polskie kolonie w Brazylii i próbowała nawiązywać kontakty handlowe z afrykańską Liberią. Mimo to była organizacją bardzo popularną. W 1934 roku miała 250 tysięcy członków, a w przededniu II wojny światowej już około miliona. W latach 30. białe żagle na jeziorze były już stałym elementem krajobrazu. Choć koszt trwającego 28 dni obozu, około 50 zł, był sporym wydatkiem przy średniej pensji urzędniczej wynoszącej niecałe 300 zł, chętnych nigdy nie brakowało. Narocz pokochali też harcerze. W sierpniu 1936 roku odbył się tu ogólnopolski zjazd harcerstwa starszego, gromadzący ponad 100 uczestników. Wielką rolę w promocji jeziora odegrała ówczesna elita intelektualna. Melchior Wańkowicz opisywał uroki Naroczy w broszurach informacyjnych, a mistrz fotografii Jan Błuchak uwieczniał je na swoich zdjęciach. Powstał nawet film krótkometrażowy zatytułowany Morze Wileńskie, który pokazywał całej Polsce piękno tego regionu. Jednak historia Naroczy to nie tylko sierankowe obrazki z jachtami w tle. Pod powierzchnią turystycznego sukcesu kryły się napięcia społeczne. W 1936 roku wprowadzono nową ustawę rybacką, która w praktyce oznaczała nacjonalizację jeziora i zakaz połowów dla miejscowych chłopów. Dla tysięcy ludzi, którzy od pokoleń żywili się z darów jeziora, była to katastrofa. Wybuchł tzw. bunt rybaków. Mieszkańcy nie stosowali się do zakazów, utrudniając życie nowym zarządcom z dyrekcji lasów państwowych. Sytuacja była na tyle poważna, że władze sanacyjne oskarżały rybaków o komunistyczną dywersję. Świadkiem tych dramatycznych wydarzeń był wybitny pisarz Józef Mackiewicz, który w swoim zbiorze reportaży Bunt Rojstów bezlitośnie obnażył drugie oblicze Naroczy – biedę, wyzysk, marginalizację wsi na Kresach. To zestawienie luksusowych jachtów z ciężką dolą miejscowych rybaków tworzyło bolesny, ale prawdziwy kontrast ówczesnej rzeczywistości. Czas prosperity przerwał wrzesień 1939 roku. Po wojnie granice zostały przesunięte, a jezioro Narocz znalazło się na terytorium radzieckiej Białorusi. Niezależnie od kraju, w granicach którego się znajduje, Narocz pozostaje symbolem letniego wypoczynku. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Trubadurzy oraz ich przebojowym utworze Znamy się tylko z widzenia. Przez ponad 6 dekad Trubadurzy pozostają jedną z ikon polskiej muzyki rozrywkowej. Obok czerwonych gitar i skaldów zaliczani są do najważniejszych zespołów epoki Big Beatu, a ich największe przeboje do dziś goszczą w radiu i na koncertach. Charakterystyczne połączenie rock'n'rolla z inspiracjami muzyką ludową Europy Wschodniej sprawiło, że wypracowali własny, łatwo rozpoznawalny styl. To właśnie dzięki takim utworom jak Znamy się tylko z widzenia, Po co ja za tobą biegam, czy Ej, sobudka, sobudka, na stałe zapisali się w historii polskiej piosenki. Historia zespołu rozpoczęła się w Łodzi w 1963 roku z inicjatywy Sławomira Kowalewskiego. Wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem, z którym wcześniej występował podczas szkolnych akademii, postanowił stworzyć nowoczesną grupę big beatową. Do składu dołączyli gitarzyści Jerzy Krzemiński i Bogdan Borkowski, a wkrótce także wokalista i perkusista Marian Lichtman. Młodzi muzycy inspirowali się przede wszystkim twórczością zespołu The Beatles, a pierwsze regularne koncerty rozpoczęli w 1964 roku. Wkrótce zdobyli nagrodę za debiut podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i zaczęli występować przed wielotysięczną publicznością. Pod koniec lat 60. skład zespołu uległ zmianom, jednak dla Trubadurów był to początek największych sukcesów. Do grupy dołączył Ryszard Poznakowski, który został jej liderem i nadał nowy kierunek artystyczny. Zespół zmienił również sceniczny wizerunek, występując w charakterystycznych, kolorowych strojach inspirowanych muszkieterami i średniowiecznymi trubadurami. W tym okresie powstały największe przeboje, m.in. Kasia, Krajobrazy, Słoneczniki, Kwiaty, Przyjedź mamo na przysięgę oraz Znamy się tylko z widzenia. Trubadurzy koncertowali nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy i Azji, a ich pierwsze albumy zdobyły status złotych płyt. Na początku lat 70. do zespołu dołączyła Halina Żytkowiak, a późniejszy powrót Ryszarda Poznakowskiego sprawił, że grupa przeżyła kolejny twórczy rozkwit. Powstały wtedy takie przeboje jak Będziesz ty, czy Wiera, Wiera, Czarne oczy miałaś. Trubadurzy reprezentowali również Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium jako ambasadorowie rodzimej kultury. W tamtym czasie grali niezwykle intensywnie, zdarzało się nawet kilka koncertów jednego dnia. Po rozpoczęciu kariery solowej przez Krzysztofa Krawczyka zespół na pewien czas się rozpadł, jednak już w 1976 roku artyści ponownie nagrali wspólną płytę Znowu Razem, która również odniosła sukces. Lata 80. nie przyniosły już tak spektakularnej popularności, mimo prób reaktywowania zespołu. Prawdziwy powrót nastąpił dopiero w 1993 roku wraz z albumem Złote Przeboje, na którym znalazły się nowe wersje największych hitów. W składzie znaleźli się m.in. Marian Lichtman, Sławomir Kowalewski, Ryszard Poznakowski oraz Piotr Kuźniak, który zastąpił Krzysztofa Krawczyka. W kolejnych latach Trubadurzy nagrywali nowe piosenki, wydawali kolejne albumy i nieprzerwanie koncertowali, udowadniając, że ich muzyka wciąż znajduje wiernych słuchaczy. Historia zespołu nie była jednak pozbawiona kontrowersji. W 2005 roku część muzyków zaangażowała się w kampanię wyborczą Samoobrony Rzeczypospolitej, co doprowadziło do odejścia Ryszarda Poznakowskiego. Mimo tych wydarzeń, trubadurzy kontynuowali działalność, nagrywali nowe utwory i pojawiali się w programach telewizyjnych oraz na koncertach jubileuszowych. W następnych latach wielokrotnie otrzymywali prestiżowe odznaczenia państwowe, m.in. Złote Krzyże Zasługi oraz medale zasłużone kulturze Gloria Artis, które były wyrazem uznania dla ich wkładu w rozwój polskiej muzyki rozrywkowej. W 2023 roku trubadurzy świętowali 60-lecie istnienia. Z tej okazji zostali uhonorowani podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonali jubileuszowy recital. Wkrótce do zespołu na stałe dołączył wokalista Tadeusz Urbański, a rok później grupa wystąpiła na festiwalu polonijnym w Chicago. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1968 roku albumu Krajobrazy. Autorem słów piosenki jest Marek Głogowski, autorem muzyki Ryszard Poznakowski. Przed państwem trubadurzy. Znamy się tylko z widzenia.
0: Znamy!

0: Niemna i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca.